Znaczy słowo lat, znaczy świat. Znaczy świat. Znaczy świat. Znaczy świat. Znaczy świat.